Konkurs trzech pytań w RMF FM. Codziennie przed południem. Do wygrania milion. W finale na żywo mają szansę tylko najlepsi. Konkurs trzech pytań. Konkurs o milion. Tylko w RMF FM.

0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. 984,35 groszy.
0: Skąd do nas zadzwoniłaś,
1: panie?
0: A jak masz na imię?
1: Zofia.
0: A co robisz teraz? Siedzisz w domu i przygotowujesz obiad dla męża?
1: No, jeszcze za wcześnie.
0: A co dziś będzie na obiad?
1: Wołowinka.
0: Tak. No dobrze, zaproponowałaś kwotę 984 zł i 35 groszy, a co za tym idzie? To są brawa dla ciebie.
1: Nie wiem, dziękuję.
0: Ale to nie za ten obiad dla męża, tylko za zupełnie coś innego.
1: No, nie masz wiele, dziękuję.

niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Nie ludzie, głupie ludzie.
1: Kuchnia opolska z twoim udziałem. Kontener wyborczy RMF FM. Kandydaci i ich tajemnice. Polityczne pojedynki. Rajd ruchomego studia po kraju. Codziennie od poniedziałku do piątku w obrazie dnia tuż po 17 w RMF.

0: Wracam do naszego maila. Mateo, nasz stały słuchacz i korespondent. Obejrzałem wasze zdjęcia w internecie i trochę się wystraszyłem, ale to może dlatego, że inaczej sobie wyobrażałem was.
1: Ja też.
0: Mam też, tak, mam też kłopoty z rozróżnieniem, który jest który.
1: Nigdy nie pojawi się na stronie internetowej,
0: który jest który. Czasami nie wiemy.
2: Tak. Marcin Żona,
3: Marcin Jędryk, JW23, o godzinie 8 wieczorem w niedzielę do północy.
1: Tak, o 8 wieczorem.
4: Co to było?
1: Płodzimy, schodzimy, słodzimy z Wawelem.
5: Słodycz za słodycz gwarantuje Wawel Kraków, producent królewskich słodyczy i pysznej czekolady.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what about Roma?
1: I w 5 i w 9.
2: Od poniedziałku do piątku, od 5 do 9 budzą się z wami
3: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik.
4: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: utworem, który najbardziej kojarzy mi się z RMF FM.
1: Są te wszystkie utwory, których nie możemy słuchać, bo piszemy fakty.
0: No właśnie, bo wtedy słuchamy utworów przygotowanych na przykład przez polityków
1: lub przez naszych dziennikarzy. No one knows what it's like for every dancer,
2: a dancer for money. Nie wiem, kto teraz siedzi w poranku.
0: No właśnie, najczęściej to siedzimy my.
1: Od 6 do 9.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Wasza muzyka na naszej antenie.
1: Fila Sport ze Szczecina i RMF FM grają waszą muzykę na naszej antenie. W każdą sobotę o

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: kuchasz.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: I tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

0: myślę, że zadanie, które się poda na krzesie, jest zupełnie, że nawet jeszcze nie rozłączyć do wymiany.
1: W naszym studiu pojawili się teraz osobnicy, którzy nam są dobrze znani. To jest zespół Quart. Bo się okazało, tak zupełnie przypadkowo, że to są nasi słuchacze.
2: No oczywiście, no już od jakiegoś czasu. No
1: niesamowite. Nie zbrona stara,
3: skoro on tak mówi, to tak jest.
1: Jakie święto jest tu u was?
2: Znaczy, no było, to były moje urodziny. No i mamy tu takie małe upomineczki. Zdękające i hec, hec, hec.
1: Dzięki!

Utwór, który na pewno kojarzy mi się z RMF FM, to słynne Blue, niebieskie ludziki projektu Eiffel 65. Dlaczego? Bo słuchałem wtedy bardzo namiętnie listy Hop Bands, kiedy prowadził ją Marcin Jędrych i nie spodziewałem się, że kiedyś moje marzenia się spełnią i będę miał okazję poprowadzić listę Hop Bands, tym razem już w RMF Max, właśnie z kultowym Marcinem Jędrychem, co miało miejsce rok temu na antenie RMF Max. Tak więc jak RMF FM, to na pewno końcówka lat 90. i słynne Eiffel 65, Blue, Dabadi, Dabu. Da. Marzenia jednak się spełniają. Przemek Grabowski.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: lot!
1: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dlaczego każdy Kennedy musi umrzeć? Kto naprawdę zabił JFK? Czy nad klanem Kennedych zawisła klątwa?
1: Witold Lazar i Przemysław Skowron na tropie sensacyjnych rozwiązań w najbliższej misji specjalnej. We wtorek o 15:00.

Utwór, który wybrałam, jest tak specyficzny i oryginalny przez swoje stylistyczne zróżnicowanie, że właściwie nie ma chyba rozgłośni, która nie znalazłaby w nim czegoś, co uzasadniałoby jego wyemitowanie. Ale łączę go z RMF-em, ponieważ to właśnie w tym radiu, dawno temu, chyba po raz pierwszy usłyszałam artystę wykonującego ten utwór. Freddie Mercury, to o nim mowa. Artysta jedyny w swoim rodzaju, drugiego takiego nie było i nie będzie. Pozostawił po sobie naprawdę imponującą ilość wartościowych kompozycji, ale jeśli mam wybrać jedną, która zapadła mi najbardziej w pamięć i lubię do niej wracać, to mimo, że jestem dziennikarką RMF Classic, nie będzie to żaden z kawałków z płyty Barcelona, nagranej wspólnie z wielką diwą operową Montserrat Caballé, która zresztą niedawno odwiedziła Polskę. Będzie to natomiast tytułowy utwór z albumu Innuendo. Utwór, o którym można by pisać grube tomy muzykologicznych analiz, a i tak trudno byłoby uchwycić to, co powoduje, że jest po prostu fantastyczny i totalnie ponadczasowy. I za kolejne 20-30 lat będzie się go słuchało z taką samą przyjemnością. Głos Freddiego będzie wywoływał takie same ciarki, gitarowe solówki będą robić takie samo duże wrażenie, a zgrabnie wplecione flamenco zaskoczy nas po raz kolejny. Zatem Freddie Mercury i niezapomniane Innuendo. Polecam, Jowita Dziedzic-Kolec.

0: punktualnie 6:35. A grzanki już się grzeją.
1: Halo?
2: Reme?
0: Kłaniamy się nisko i pięknie.
3: Poranny toster.
0: Jest to ona.
1: To ona.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
2: Alicja.
0: To całe szczęście.
1: Alicja.
0: Chciałbym, żebyś wygrała robot ręczny turbo. Nie wiem, na czym ta turbość polega, ale ja
1: ale wiesz,
0: tak
1: na czym polega ręczność.
0: I robocość.
3: Lodówka.
0: Lodówka.
1: Niesamowite.
0: A wiesz, jak my się cieszymy.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: Wasza muzyka. Od poniedziałku do piątku, od 18. Zamówienia w czasie programu. Dzwońcie 67 0020. Kierunkowy do stacji 012.
1: Nie ma takiego numeru. Nie ma takiego numeru, którego byśmy nie zagrali.
2: Keeping it real, son.
3: That's right.
2: The shining star. You're my shining star, girl.

Jak wygląda z bliska, jak się porusza, jak pachnie. Enrique Iglesias, macho wcielony. Przybywajcie na Kopiec Kościuszki w poniedziałek 28 lutego twarzą w twarz z Enrique Iglesiasem, gościem specjalnym listy Hot Bands.

0: prezent jest też.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Tylko tutaj RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. Wydaje mi się, że to była pierwsza piosenka, którą usłyszałam w RMF FM. Ten utwór zagraliśmy też w dniu pogrzebu pana Marka, zamiast serwisu. Trudno nam było wtedy pozbierać myśli z tych nieposkładanych. A druga piosenka, która kojarzy mi się z RMF-em, to Hips Don't Lie Shakiry. Bo gdy słychać ją w radiu, to zawsze ożywia się mój redakcyjny kolega Konrad Piasek.
1: Si Spanish, como se llama? Si bonita, si mi casa, Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you might go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body.
0: Mam nadzieję, że nagrany ukrytym mikrofonem kolega doceni, że właśnie ujawniłam jego talent. Albo przynajmniej, że mnie nie zabije. Oh baby, when you talk

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

każdą niedzielę od 12.45 w 4 godzinach programu Astralna Wioska. Gramy tylko waszą muzykę. Przyślij list albo kartkę pocztową ze swoją muzyczną propozycją i numerem telefonu. Jeśli nas przekonasz, wszyscy słuchacze satelitarnego programu usłyszą ciebie i twoją piosenkę. Wasza muzyka na naszej antenie. Radio RMF FM, Kopiec Kościuszki, Aleja Waszyngtona, 30 204 Kraków.

0: JW23 na wieki wieków.
1: Nie, koniec wieku. JW23 w każdą niedzielę od 21:00 zapraszają Marcin Jędrych i Witold Odrobina.

0: Uwaga. Bramki zostały włączone.
1: Dzień dobry, czy jesteś po drugiej stronie?
2: Tak, jestem.
1: Dzień dobry, witam cię.
0: Poranny toster. Skąd do nas dzwonisz?
2: Skudowy Zdrój.
0: Jesteś Zdrój? Przepraszam, Zdrów?
2: Zdrów, jak i to bardzo.
0: W takim razie czekamy na twoje stop.
2: Stop.
3: Żelazko.
0: Słuchaj, Jurku, pewnie masz w domu żelazko już.
2: Tak.
0: A masz też żonę w domu?
2: Owszem, posiadam.
0: Nie będę cię pytał, czy jest jak żelazko.
2: No, ciepła jest.
0: Ciepła jest.
3: Od poniedziałku do soboty.

0: Southland jest...
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Michał Zieliński, Bogdan Zalewski, Marcin Jędryk i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Dzień dobry.
1: Cześć.
0: Beata Siemianowicz. Moja propozycja to 15 milionów 600 tysięcy 333.
1: Bardzo ładnie brzmi.
2: Za dużo.
3: Dzień dobry, mówię Elżbieta z Olsztyna. 15 milionów 600 tysięcy 330 zł.
1: No, niesamowite.
3: Niesamowite, bo ja dzisiaj mam urodziny.

RMF Wpisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

do biesiady i do rady, do wybitki, do wybitki, do różańca i po zawodach. Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Pierwsza para RMF FM. W sobotę od 9 rano.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: 7.39 się już zbliża, ale spokojnie, spokojnie. Nie, do 8 dzisiaj odliczamy, tylko do 9, bo o 9 zaczyna się matura.
2: Słuchajcie porannego programu sieci RMF FM, dziś naturalne pogotowie maturalne. A co zrobić, jak się nie zda matury?
1: No, troszkę się trzeba przejąć, nie da się ukryć, ale w gruncie rzeczy jest dużo możliwości wybrania zajęcia, gdzie nie trzeba matury.
2: Taki Merlin Cadogan z Devon w Anglii zarabia $8 za godzinę, przeganiając z pola ptaki za pomocą bumerangu.
1: No właśnie, a do rzucenia bumerangu nie trzeba matury, wystarczy trochę wprawy.
2: Do rzucenia szkoły też nie trzeba matury.
1: I też trzeba trochę wprawy. Nie, wprawy, wprawy nie. Tylko jak, wiesz, jak się rzuci bumerangiem, to on wraca. A jak się rzuci szkołę, to ona nie wraca niestety.
2: Szkoła nie nadaje się do odganiania ptaków z pola.
1: Chyba, że jest to pole okręgu wpisanego w trójkąt.
2: Za 20 minut będzie 8.

0: dziecko już nie poznaje. To są siate, są siate, są siate. Mówi mi tata. Tata.
1: Powiedz monterku, arra, powiedz monterku, arra, bo to będzie przyszło i teraz ugaśnie.
0: Aria.
1: Dzień dobry, dyrektorze. Muzyka.

0: dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: Zbyszek.
0: Jak Zbyszek, to nie masz szans dzisiaj grać. Halo.
2: Dzień dobry.
0: Czy masz na imię Zbyszek?
2: Nie.
0: To szkoda, bo drugi Zbyszek to by grał. Halo?
2: Halo.
0: Cześć, jak masz na imię?
2: Dariusz.
0: Przekonałeś mnie. Przekonałeś mnie, gramy.
3: Raz.
2: Stop.
0: Już stop. No, no, no. No.
2: Yes.
3: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Marzenia, nadzieje, miłosne zaklęcia i pewnie pomyślisz, że jestem do wzięcia. Nie, nie wolno ci igrać z uczuciami, bo kiedyś ktoś zapłaci za to łzami. Tak magii miłości maleńka cię uczy,

owszem, lekko wzdychasz, czemu nie tak kolejny raz? Zabawić się chcesz, lecz nie moim kosztem, już nie moim tym razem. Ja już wiem, nie możemy być razem. Już nie. Wstydźcie.

0: bardzo ciężko wiedzieć, że to już skończone.
1: Lecz znudziłem ci się, ja to widzę w twoich oczach.
0: Widzę to za dnia, rozmyślam po nocach.
1: Wiem, że z magii miłości zakpiłaś.
0: Uczucia moje na półkę odstawiłaś.
1: Więc mówię,

0: gdy będę daleko, tam łatwiej będzie mi. Tam szybko mi przyjdzie zapomnieć tamte dni. Nie myśleć o tobie, o sobie, świecie, o nas. Przekonać się, że miłość znów skończona. Skończona, ta miłość jest skończona. Wiesz co?
1: Co?
0: Już cię nie kocham.
2: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Inwazja mocy ogarnia Polskę. Poszukaj 3,5 tysięcy i złoty tablic z zaginionej Arki. Popatrz na mapę Super Ekspresu. Pojmiesz drogę, słuchając od 9.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: przy okazji chciałem pozdrowić obywatela, który się nazywa Ja Wstałem bodajże z Wrocławia.
1: Serdecznie. A to mamy bardzo sympatyczne...
0: Zopola, tak.
1: Bardzo sympatyczne pseudo, Ja Wstałem.
0: Ja Wstałem, tak.
2: Dawaj, szkoda dnia.
0: Tak. No dobra, to przechodzimy teraz do tego, tak. Najwięcej ubawu mieliśmy z Miśki. Okropnie się przez te wakacje wypuczyła z przodu i z tyłu. Spódnica mało jej nie trzasnęła na zadku. To był właśnie cytat z tego podręcznika do języka polskiego dla czwartoklasistów zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to...

0: Waszych słucham.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Stanisława Stychów.
0: Słuchasz nas non-stop?
1: Tak, non-stop.
0: Od całego początku, tak?
1: Tak.
0: No to w takim razie słuchamy.
1: 489 zł i 63 grosze.
0: Aha. No i tak, to można było się zresztą domyśleć, skoro słuchasz od 9.29, to wiesz, ja nie mogę nic innego powiedzieć, jak to...
1: Naprawdę? Bardzo dobrze, przepraszam, ale u nas w bloku jest remont i akurat ci wiertarka włączyła, o już dobrze.
2: Za dużo,
3: za mało.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. Ciągle zbyt posępną.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Kontener wyborczy RMF FM.
1: Już nieraz napędził nam elektoratu.
2: Albo jest to głupota, albo jest to świadomy sabotaż.
0: Program na żywo z miejsc kampanii wyborczej.
3: Zapamiętajcie, to trochę potrwa.
0: Już od 1 września, codziennie od 12 i od 17.
4: To ja bronię, a pan mnie atakuje.
0: Kontener wyborczy RMF FM. Twój wybór, nasz program.
5: Radio Muzyka Fanty.
6: Wybory są 21 i to wszystko.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Łostypek, Ciupazecka, Kierpce, Herbata z prądem,
1: nie mam chęci,
0: Przysmak Bacuski,
2: wszystko leci,
0: Korolicki, Flasecka mleka,
2: ale
0: Kapelusz, Najładniejsza Łowiecka, Bojsztyny, Fartusek Sukarka, Niespodzianka w pudełeczku.

Wiosenne Ptaszki. Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Gnij w 5 niż 9. Od poniedziałku do piątku. Od 5 do 9. W RMF FM.

Witam, tu Kamil Baleja, najlepszego słuchaczkom i słuchaczom RMF FM i RMF On. Bez was nie byłoby nas. A jeśli chodzi o moją historię i utwór, który najbardziej mi się kojarzy z RMF FM, to zacznijmy tak. Była ciemna, głucha noc. Ja wtedy prowadziłem nocny program i gdzieś tak około chyba drugiej w nocy, kiedy już tak koncentracja spadała, pojawiała się senność. Ratowaliśmy się z producentem żartami, opowieściami. Jeden, krótko mówiąc, nakręcał drugiego. No i ja zacząłem jakąś opowieść i gdzieś tak rzuciłem słuchawki na stół w studiu, na którym jest włącznik mikrofonu. Słuchajcie, pech chciał, że się włączył mikrofon, a jeszcze większy pech, że my tego nie zauważyliśmy. Grał wtedy Craig David, Walking Away, a ja opowiadałem historię o Davidzie duchownym z serialu Archiwum X. Gdzieś tak po dwóch minutach się zorientowaliśmy, że mikrofon jest włączony. Słuchajcie, trochę nas zmroziło. Od razu człowiek się obudził, odsłuchaliśmy tego. Na szczęście to była bardzo kulturalna opowieść, a nie wszystkie takie bywały. No, mimo wszystko, kto był po drugiej stronie, wtedy musiał mieć naprawdę niezły ubaw. Z tego duetu oczywiście, Kamil Baleja i Craig David. To może teraz Walking Away i Craig David beze mnie.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

0: znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: byle do piątku, nie byle kiedy.
1: Od 9 do 12.
0: Byle do piątku, nie byle gdzie.
1: RMF FM.
2: Ja was bardzo przepraszam, ale chciałabym teraz słuchać tylko Roberta.
1: Byle do piątku, nie byle kto.

Kulturalnie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Zauważyłam, że macie bardzo włochate myśli, co bardzo szybko można wyczuć, gdyż z powodu mojego zboczenia zawodowego od 2 stycznia 96 jestem położną, łatwo mi to przychodzi.
1: Ups, no. Ja jestem troszkę skonfundowany.
0: No może coś zagramy.

0: Najważniejsza jest akcja, informacja, rewelacja. Zaskakująca konfrontacja. Wchodzimy. Sensacja, jest premier, prezydent, rezydent, a my tuż za nimi, przed nimi słyszymy dymisja, komisja, transmisja i tworzymy obraz. Obraz zdarzeń, obraz wrażeń, obraz w radiu.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku, od 16.45. Zapraszają Grażyna Bekier i Grzegorz Jasiński.

0: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego agenci FBI oblegali siedzibę sekty Davidian? Jak doszło do zabicia 75 osób? Kto wysłał czołgi na bezbronnych cywilów? Misja specjalna. W czwartek o 15 w RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Były czasy, kiedy w RMF FM pojawiała się pozycja pod tytułem Powerplay. Można powiedzieć, że była to pozycja kultowa. Powerplay, a więc piosenka, która była lansowana w danym tygodniu, specjalną oprawą i zapowiedziami. Jesienią 97 roku zdarzyło się tak, że pojawiła się w roli Powerplaya piosenka przepięknej młodej Australijki, nieznanej kompletnie w naszym kraju. Była to Natalie Imbruglia i utwór Torn. I nagle stał się ten utwór wielkim przebojem wylansowanym przez RMF FM i zdarzyło się tak, że przedstawiciele pewnej wytwórni polskiej, znaczy wytwórni na Polskę, zadzwonili do szefa muzycznego RMF FM z pytaniem, co to za artystka, bo bardzo nam się to podoba, tak powiedzieli. Na co Piotr Metz odpowiedział, no tak, ale to jest artystka z australijskiej wytwórni, której jesteście przedstawicielami. No i tak to właśnie był kolejny dowód na to, że RMF FM potrafiło zawsze lansować artystów na tak zwaną własną rękę, lub też mówiąc inaczej, na własne ucho.

0: Włączamy toster i czekamy szczęśliwca.
1: Dzień dobry, kłaniamy się pięknie i nisko.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj
2: dzień
1: dobry. Możemy ci przesłać jedynie pozdrowienia, nawet...
0: Nie!
3: Poranny toster.
1: Co się dzieje w ogóle?
0: Jak masz na imię?
2: Ewa.
1: Ewo, zatem musisz powiedzieć stop.
2: Stop.
3: Żelazko z nawilżaczem.
0: Masz już jedno żelazko?
2: Nie, takie stare, zwykłe.
0: Stare i zwykłe bez nawilżacza.
1: Ale z duszą za to.
0: Na ramieniu.
3: Poranny

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radia.

0: kocha, lubi, szanuje, nie chce.
1: Chcesz wiedzieć, czy naprawdę cię kocha? Jest pewniejszy sposób. Wasza muzyka. Ulubione piosenki i czułe wyznania. Dla niej, od niego, od niej, dla niego. Wasza muzyka. W każdą sobotę od 17 w RMF FM. Zamówienia 012 2 miliony. Dzwońcie już od 14.

FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Odpowiedź na pytanie, jaki utwór najbardziej kojarzy się z RMF FM, powinna być dość prosta. Toto i Africa, od którego wszystko się zaczęło. Ale takich utworów jest więcej. Mam jeszcze jeden. Happy Birthday Stevie'ego Wondera. Utwór, który, jak pamiętam, pojawił się bardzo często, jeszcze w czasach, kiedy 6-minutowe piosenki nikogo nie dziwiły, a życzenia, które były na nim czytane, przychodziły normalną pocztą, taką tradycyjną, albo urządzeniem zwanym faksem. Sama historia utworu Happy Birthday jest równie ciekawa. Stevie Wonder był zaangażowany w kampanię na rzecz ustanowienia dnia urodzin Martina Luthera Kinga świętem narodowym w Stanach Zjednoczonych. No i faktycznie udało się to w roku 1983. Ale co chyba najciekawsze, dzień urodzin Martina Luthera Kinga, którego nazwisko pojawia się w tekście utworu Happy Birthday, to 15 stycznia. Czyli okazja do świętowania jest podwójna, bo przecież 15 stycznia to również urodziny. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. Przedstawia Marcin Jędrych.
1: Ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka Edyta Górniak. Zapraszam na wywiad z gwiazdą i premierę jej nowej płyty Perła.
0: Szczegóły portal interia.pl. Najbliższy Gwiazdozbiór Smoka w piątek o 20 w RMF FM.

0: JW23.
1: Jakieś wybory.
2: To jest jakiś kabaret.
3: To nie jest kabaret, to jest metoda.
0: Kontener wyborczy RMF FM stanie.
4: Nie stanę!
0: Stanie! Przed Pałacem Kultury w Warszawie. Najbliższą niedzielę od 20. JW23 na żywo. Wybory!
5: Inaczej.
2: To jest jakieś bledzenie.
0: Bezsensowną, acz czadowną prezentację prowadzą Marcin Wrona, Marcin Jędrych, Piotr Salak i cała reszta.
6: Rozumiem, że przegracie wybory.

0: Gotowe? Rozpoczynamy poszukiwanie.
1: Halo?
2: Dzień dobry.
3: Albo... Dzień dobry.
0: O,
3: dzień
0: dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię?
3: Elżbieta.
0: Poranny toster. Wiesz co?
1: Nie wiem, czy ściszyłaś już radio?
3: Tak, nie słyszę w ogóle nic dać przed radio.
1: No właśnie.
0: Będziesz powiemy jej losować.
3: Niemożliwe.
0: Możliwe. Musisz powiedzieć stop.
1: No wszyscy będą szczęśliwi.
4: Czyli krajalnica.
3: No przepraszam.
0: Poranny toster.
1: Wygrałaś krajalnicę.
3: Wygrałaś. Będę się krajać na okrągło.
4: Od poniedziałku do soboty.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: niedzielna.
1: Najbliższa szkółka niedzielna z biurem podróży Olimp. Tym razem zwycięska rodzina będzie mogła wybierać. Czeka 14-dniowy pobyt w Grecji albo w Hiszpanii.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Jan Sebastian Bach, Marcin Jędrych Benz.
1: Hop Benz, lista najlepszych od poniedziałku od 18:00.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Zmuszanie najlepszego przyjaciela do nieludzkiego wysiłku nie jest bynajmniej objawem zezwierzęcenia.
1: Potwierdzą to Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Już w sobotę od 9 rano. Słuchaj i po zawodach.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: A jadłeś czosnek z cukrem?
1: Nie.
0: O Jezu, jak jest dobry.
2: Dokładnie 22 minuty po godzinie 22. Jej usta za chwilę przemówią. To te chwile, gdy na antenie pojawia się głos onej. To te chwile, gdy przemawia dusza.
3: Kochałam Jędrycha, lecz on na mnie kicha. O dolo okrutna, taka jestem smutna. Kochałam też wronę, ale on ma żonę. Gdy się o mnie dowie, pewne pogotowie. Kochałam Amfiego, mężczyznę wielkiego, ale on jest niestety... Ale on niestety ma już dwie kobiety. Kochałam Montera, o jasna cholera. Monter Kasanowa wciąż się z inną chowa. Całe noce szlochałam, bo nikt mnie nie kocha. Chyba kupię sobie trumnę, a potem z szalu umrę. Hej, zjodwu chłopaki, na grób złóżcie maki. Hej, zjodwu facety, nie żal wam kobiety.
4: Upadnięty długopis. Siedzi wrona rozkraczona, a na wronie piękna ona. Na podłodze leży Amfi i już o nic się nie martwi. Monter, pozbywając się odzieży, wielkie slipy w ręku dzierży. Jędrych, widząc tę swawolę, dłonią głaszcze się po czole. Jakiż tworzy się ambaras, kiedy wszyscy zechcą naraz. Nagle wchodzi pewien gość, głośno krzyczy:
5: może dość!
6: Paduwa!
4: Sytuacja jest ciekawa, bo to niezła jest zabawa, kiedy w końcu krzyczy ona: owa rzecz odnaleziona.
7: Kurde, to nie tak było, nie chcę już tego powtarzać.

0: Halo? Halo!
1: Dobry wieczór.
0: Już ci wesoło. Jak masz na imię?
2: Jola.
0: Cześć. Zaczynamy od razu, czy będziemy się rozluźniać?
2: Zaczynamy od razu.
0: Dobrze.
2: O Boże. Stop. O nie. Boże.
3: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.
4: Zagrałyśmy.

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Mezzo Forte, audycja, w której zdarzyć się może wszystko. W każdą sobotę od 20:50 zaprasza Piotr Metz.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Wola. Szalona, kraina przygód. Wrywająca łódź i samochód wielkiego zdobywcy. Diabelski młyn, słonie, samoloty, karuzele, zakręcony helikopter, ujarzmianie dzikich zwierząt. Potężna dawka szaleństwa. RMF Holland. Wesołe miasteczko inwazji mocy. Codziennie od 12. Popołudnie mocnej zabawy. Kręcą RMF FM i...
1: Balzen. Oryginalna jakość. Najlepsza markiza w Polsce, hit. Największy przebój rynku. Ogromny, wspaniały balzenowski świat.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Kto wpuścił tu tego kota?
3: Tak się składa, że lewa.
2: Oj, coś
3: nie,
2: tu jest nie tak.
3: Nie.
2: Łudy.
3: Tak.
2: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy.
4: Odpalam.
2: Odpalaj.
4: Odjechałem.
2: O, tak, przez 2 tygodnie.
1: Proszę pana.
0: Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
1: Od 1 do 5.

0: Ze 2 metry wzrostu, nogi słuchaj do samej ziemi. No i te kształty, bracie, sam widziałem. No, a mężu miała coś ze 6. Co chwila nowy Iwon.
1: Wampiryca.
2: Chwileczkę, panowie, plotkami i to nie na mój temat zajmuję się tutaj ja, Marzena Rogalska. Słuchajcie Na Językach od poniedziałku do piątku od 13 w RMF FM.

Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Uwaga, nastąpił akt wrzucenia grzanek. Dzień dobry, dobry, witamy. Dobry. Jak masz na imię?
1: Maria.
0: Mario, skąd dzwonisz do nas?
1: Skąd dzwonię? Z przedpokoju.
2: I bardzo, bardzo dobrze. Dobrze. Halo?
3: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Wielko kłania się.
2: O, można już jeździć na nartach?
3: O, chyba jeszcze nie, chyba w górach.
4: Poranny toster.
2: Czekaj.
0: Zbyszku, czy ty mieszkasz w Bielsku, czy w Białej?
3: W Bielsku.
0: A czy między Bielszczanami a Bialalami istnieją jakieś niesnaski?
2: Kontrowersje?
3: Nie. Ja na przykład w Białej prowadzę interes.
0: I dobrze ci idzie.
3: Dobrze.
2: Mamy nadzieję, że dobrze ci pójdzie także w porannym tosterze.
3: No, no to powiedzmy.
2: Powiedzmy, właśnie. No to może powiedzmy.
3: No, to stop.
4: Dwie piżamy.
0: I dobrze. Jedna do spania w Bielsku, a druga do spania w Białej.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Proszę uprzejmie, zasady są znane. Zaczynamy. Halo?
1: Halo?
0: Tak, słucham.
1: Tu Agata Stychów.
0: Witaj, Agato Stychów.
1: Moja propozycja to 1083 zł i 69 groszy.
0: Jesteś pewna?
1: Tak.
0: Skąd wzięłaś te grosze?
1: A tak sobie wymyśliłam.
0: Co się dzieje?
1: Wygrałam!
0: Co wygrałaś?
1: No 10

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: I'm a little bum bum.

0: do dechy, szóz do mety i w dechę zabawa.
1: Już w sobotę od 9 rano w RMF FM lekcje u mistrzyni biorą Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Słuchaj i po zawodach.

0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.
1: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.
2: W programie między innymi
3: o wakacyjnych wyjazdach, jak zabezpieczyć mieszkanie, garaż, sklep i firmę.
4: Tu automatyczny dozorca mieszkania. Państwo nie ma domu. Niech pani strzela.
2: Rozmowy z ekspertami, relacje i komentarze reporterskie.
1: Bezpieczne wakacje. Najbliższy weekend z RMF FM.

Witold Lazar, witam. Oczywiście utworów, które kojarzą mi się z RMF-em jest cała masa, ale opowiem o jednym, który szczególnie zapadł mi w pamięć. Było lato roku 1998. Wtedy jeszcze nie pracowałem w RMF-ie, ale podsłuchiwałem i wpadła mi w ucho jedna piosenka. No oczywiście chciałem natychmiast wiedzieć, kto to, co to. Problem polegał na tym, że nie można było tego kawałka usłyszeć w żadnym innym radiu. Grał to tylko RMF. Pytałem, nuciłem znajomym. No nikt nie wiedział. Może dlatego, że tak umiejętnie nuciłem. No w każdym razie kilka miesięcy później zostałem pracownikiem RMF FM, nie było wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się dowiedzieć, że cały czas chodziło za mną powietrze, czyli air, a konkretnie kompozycja tego francuskiego duetu zatytułowana Kelly Watch the Stars.

Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jest.

Wszak nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nieprzyzwoicie.

sobą spędziliśmy chwile. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie odmienię.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wasza muzyka na naszej antenie. Wydanie specjalne, świąteczne. W lany poniedziałek od 16 do 19. Przez 3 godziny spełniamy Wasze najskrytsze muzyczne marzenia. Zamówienia telefoniczne w poniedziałek od 14 do 16. Wasza muzyka na naszej antenie. W świąteczny poniedziałek wydanie specjalne.

Heartless. Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: 들을 거야.
1: To największa szkoła przetrwania na świecie. Pomaga milionom ludzi przeżyć mordercze przedpołudnia w domu i w biurze. W miejskiej dżungli i czczej nudzie prowincji. Wykłada w niej tylko jeden mistrz. Robert Konatowicz. Jego dewiza jest prosta.
2: Byle do piątku.
1: Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 12 w RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. Yo!

0: Najważniejsze jest zdarzenie, posiedzenie, polityczne przesilenie. Trzeba się wsłuchać, podsłuchać, dowiedzieć. Jest minister i koalicjant, masy związkowców i masa słów. A wkrótce budżet, pakiet, ustawa i najważniejsze w życiu wybory. My wybieramy najlepiej.
1: Obraz dnia. Od poniedziałku do piątku od 11.45. Zapraszają Beata Borocka i Bogdan Zalewski.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: 11 września 2001 roku. Downtown na Manhattanie. Dochodzi 9.
1: Prowadzące na wyspę mosty i tunele pełne są ludzi, którzy za chwilę rozpoczną pracę w jednym z największych centrów finansowych świata.
0: Nikt z nich nie wie, że to miejsce za kilka minut zamieni się w piekło.
2: Minuta po minucie Witold Lazar i Przemysław Skowron odtwarzają wypadki najczarniejszego dnia w historii świata. Misja specjalna. Codziennie od 15 w RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: za 75 minut druga.
1: Chodzi oczywiście o godzinę.
0: Ta informacja jest niezwykle istotna dla niektórych kręgów.
1: Zwłaszcza kręgów szyjnych.
2: Co, mała, tańczysz? Nie nudzisz się?
3: Kto wpuścił tu tego kota?
4: My lubimy zwierzęta.
3: A dlaczego nie tańczysz?
5: Tak się składa, że lew.
3: Padł kabel.
4: Oj.
3: Tym bardziej, że ten kabel w naszej gwarze nazywa się drutem.
4: To jest sprawdzona technika.
5: Nie, daj spokój, Michał. Nie przesadzaj.
3: To ty od razu hop i mówisz tak.
4: Łudy.
5: Tak, no.
4: Świetnie.
3: Jedziemy.
6: Ole.
3: 4.
4: Ten rytm nas bierze.
2: Typowy odkurzacz. Można z nim sobie pohulać.
3: Żony nie ma, jest odkurzacz, więc z kimś tańczyć trzeba. Jedziemy. Odpalaj.
2: Odpalam. Odjechałem.
3: O, przez 2 tygodnie.
4: Proszę pana, pan to ma łazienkę.
3: Cieniuśko.
4: Tak.
0: Tadeusz Sołtys
1: i Michał Kubik.
0: Zapraszamy zawsze w nocy z piątku na sobotę.
1: Od 1 do 5.

0: znałem ludzi. Jeśli opowiem ci mojemu, to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat. Wykochać, bawić się i spać. Ja latam, zmieniam grę i tańczę.

0: Gustavo Lima.
1: Pytanie brzmi, jaki utwór kojarzy mi się ze stacją RMF FM? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo łatwa i natychmiastowo oczywiście Schody do nieba zespołu Led Zeppelin, a to dlatego, że był to pierwszy utwór, który samodzielnie puściłem w radiu RMF FM. Pracowałem wtedy jako dziennikarz agencyjny, pisałem informacje i jak miałem dyżur nocny, koledzy, którzy prowadzili nocny program, chcieli się zdrzemnąć i na godzinkę oddawali mi antenę i wtedy puszczałem sobie swoje własne utworki. Pierwszym utworem był właśnie Schody do nieba. Puszczałem też tak zwaną klasykę rocka i leciały po kolei obok siebie Schody do nieba, leciał Deep Purple, Dziecko w czasie, Close to the Edge'ów, a poza anteną odbierałem sobie telefony od słuchaczy i w pewnym momencie odebrałem telefon i taki głos mówi: słuchajcie, byście wpuścili coś fajnego, nie? Bo my tu w karty gramy i jakoś takie nudy lecą, nie? No i wtedy okazała się, to moja pierwsza decyzja, samodzielna decyzja antenowa okazała się mylna, ale Schody do nieba zawsze będą mi się kojarzyć z RMF-em. Jako z pierwszą samodzielną moją czynnością antenową w radiu.

0: Uwaga. Halo.
1: Dzień dobry.
2: Jesteś. Poranny toster.
0: Powiedz, jak masz na imię i skąd dzwonisz?
3: Józek jest. Tarnowa.
1: Bardziej Józek czy bardziej Ziutek?
3: No, żona Ziutek.
1: Uwaga.
0: Uwaga.
1: Józefie.
3: Stop.
1: Krajalnica. Pozdrawiamy całą rodzinę. Pies jest?
3: Oj, nie ma.
1: Już chciałem na koniec poprosić, żeby dał głos. To ty musisz dać w takim razie.
3: Ale mam zaczekać?
1: Nie, nie, absolutnie. Krzyknąć chociaż hurra.
3: Hurra!
4: Od poniedziałku do soboty. Poranny toster.

gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Wasza muzyka na naszej antenie. Już w najbliższy wtorek i środę od 16.50 specjalne wydanie. Aż 3 godziny muzyki wybranej właśnie przez Was. Zamówienia telefoniczne wtorek i środa od 15. Dzwońcie do RMF FM 60.

Rozwiń skrzydła, sprawdź wysokość i pruj ku gwiazdom. Bój o przebój, czyli lista Hop Benz. Od poniedziałku do piątku od 18. Pilot

On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Witam, tutaj Daniel Dyk, od 7 lat w RMF FM, ale piosenka, która najbardziej kojarzy mi się z tą stacją, została wyemitowana w czasach, gdy byłem nastolatkiem. No i jak wielu z mojego pokolenia siedziałem przy europejskiej liście przebojów z magnetofonem i nagrywałem na kasety co smaczniejsze kąski. Na początku lat 90. takim kąskiem była piosenka Don't Cry grupy Guns N' Roses. Udało mi się nagrać z RMF-u czystą wersję, a potem jeszcze jedną i jeszcze jedną, żeby nie przewijać i słuchać sobie ich dowoli. A słuchałem tak często, że w końcu nauczyłem się na pamięć i próbowałem nucić razem z Axlem. Ku mojemu zaskoczeniu ciągle się gubiłem. Myślałem, że znam słowa, a jednak brzmiały zupełnie inaczej. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że mam nagrane zupełnie różne wersje. Po prostu Marcin Jędrych urozmaicał słuchaczom Euroczatu odbiór. Dzisiaj jestem mu za to bardzo wdzięczny.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. Przedstawia Marcin Jędrych.
1: W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka Britney Spears. Zapraszam na ekskluzywny wywiad z księżniczką popu.
0: Szczegóły portal interia.pl. Gwiazdozbiór Smoka dziś od 18 w RMF FM.

0: 8 prezentów.
1: Klasycka mleka.
2: Ale!
0: Figa z makiem. Mała niespodzianka. Dobre słowo od Marcina.
1: Korolicki.
0: Kuleczka. Zestaw gadżetów. Duża niespodzianka. Wrotki.
1: Niespodzianka w pudełeczku.
0: Pozdrowienia od załogi. Rogalny. Coś fajnego.
3: Guzik z pętelką.
1: Herbata
0: z prądem.
2: Nie mam ręki.
0: Dziura z sera szwajcarskiego. Koszulka. Piłeczka ping-pongowa.

0: Dzień dobry.
1: Halo, cześć.
0: Cześć. Jak masz na imię, szybciuteńko?
1: Danuta.
0: Czekaj.
2: Poranny toster.
1: Ja?
0: Tak, ty. Tak.
1: Wiecie co, przyspieszę was trochę, bo się głupia czuję.
0: No bo stop, maszyna odpowiedzi, co wylosowałeś.
1: No to stop.
2: Młynek.
0: I co? Wycieczka do Warszawy.
3: Jaka do Warszawy?
0: Do
3: Nowy Jork.
0: Wycieczka do Nowego Targu.
1: To bo jedny gdzie nawet na koniec świata.
3: Tak naprawdę wygrałaś młynek do kawy.
0: Zdaje się, jest nawilżaczem.
1: Co ludzie?

0: Ekman i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: kochani, kult non-stop, non-stop, DJ Jędrych Hop! Enedue, Rigge, Fake, Turba, Borba, Ósmy Smak, Deus, Deus, Kosmateus i Morele Benz!
1: Hop Benz, już od 17.30. Pamiętaj o wakacyjnych listach. Listach Hop Benz.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Cykl skandali obyczajowych wokół pierwszej pary RMF-u. Alina Kamińska i Paweł Pawlik znów gruchają w najlepsze. Już w najbliższą sobotę o 9 rano wspólnie zaprezentują nową odlotową dyscyplinę. I po zawodach.

0: radio yours. I'm trying to get to...
1: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
2: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
3: Tomasz Terwnikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
4: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
5: Michał Zieliński,
6: Bogdan Zalewski,
7: Marcin Jędrych
8: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

gentlemen, panie i panowie, mesdames et messieurs, wiek XX to było stulecie kinematografu i kultury masowej. Tylko u nas po raz pierwszy na świecie specjalne radiowe projekcje ruchomych obrazów, seanse nonsensu, cuda niewidy, odwroty w przeszłość i przyszłość. Słowem, czas się śmieje, tylko w RMF FM. Michał Figurski zaprasza od poniedziałku do

0: zapraszamy was teraz do wyjątkowego i szczególnego konkursu, który pojawi się właśnie na tej kasecie. To jest absolutnie wyjątkowa i niespotykana do tej pory rzecz. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Nie wiem, konkurs, konkurs Marcinie Drogi, który jest tym konkursem, o którym właśnie mówimy, jest konkursem listowym, o czym dobrze wiemy.
0: Bardzo czułe ucho, cokolwiek to oznacza, oznacza pewnego rodzaju zadanie dla was, które za chwileczkę w jakiś sposób wam postaramy się wyjaśnić.
1: Przypomnimy również, jak to zwykle bywa w programie JW23, że odpowiedzi należy nadsyłać do nas jak najbardziej. Adres teraz podam.
0: Wyłącznie na kartkach pocztowych ze specjalnym dopiskiem. Ale najpierw adres, bardzo proszę.
1: JW23 RMFFM
0: Aleja Waszyngtona
1: 1
0: 30
1: 200
0: 4
1: Kraków
0: Kopiec
1: Kościuszki.
0: O, i dopisek. Bardzo ważny dopisek.
1: Bardzo, bardzo
0: czułe ucho.
1: Czułe ucho.
0: Jeszcze raz może. Dopisek.
1: Bardzo czułe ucho.
0: To jest bardzo istotny dopisek, ponieważ żeby się te odpowiedzi z bardzo czułego ucha nie mieszały z czułym uchem tradycyjnym w trakcie trwania kolejnych programów JW23. To tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie.
1: Teraz proszę o ciszę absolutną. Udaję się po przyrząd, który zaprezentujemy w konkursie Bardzo czułe ucho. Udaję się. Przedmiot dzierżę w dłoni, przystępuje do podwójnej prezentacji dźwięku. Dla nieuważnych powtarzam podwójną prezentację dźwięku. Zakończyliśmy podwójną prezentację dźwięku w konkursie Bardzo czułe ucho.
0: No i właśnie, skoro jest to konkurs Bardzo czułe ucho, to widocznie ten wyraz bardzo musi coś wyjątkowego oznaczać.
1: Bardzo ciekawe nagrody.
0: Tak, otóż nagroda główna jest taka, że aż sami boimy się ją w ogóle teraz wam tutaj przedstawić. Nie wiem, czy możemy. Czy ja
1: postarajmy
0: mogę
1: się w każdym razie.
0: Otóż nagrodą główną w tym konkursie jest. Jest nocleg w hotelu FM oraz wizyta i obecność przez cały program w trakcie trwania audycji JW23 dla
1: tej osoby, która
0: wygra.
1: Odgadnie, co jest w konkursie Bardzo czułe ucho.
0: Dokładnie. Zagadką.
1: Oprócz
0: nagrody głównej.
1: Sprzęt mi się odezwał. Oprócz nagrody głównej wylosujemy jeszcze 88 nagród pocieszenia.
0: Dokładnie. Dla tych, którzy do nas przyślą kartki z odpowiedziami.
1: I teraz uwaga, odpowiedzi należy nadsyłać wraz z kuponem konkursowym,
0: który znajdziecie w kasecie
1: do 15 stycznia roku 1997. Uwaga,
0: nie decyduje data stempla pocztowego. A więc raz jeszcze przypomnijmy tą główną nagrodę. Główną nagrodą w konkursie Bardzo czułe ucho jest nocleg w hotelu FM z niedzieli na poniedziałek, bo to już jest oczywiste, oraz oczywiście wizyta w programie JW23 i możliwość uczestniczenia przez cały program od 20 do 24. I to chyba tyle.
2: Mm-hmm.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Michał z Katowic.
0: Wszystko przed tobą.
1: No, cała rodzina jest ze mną.
0: Cała rodzina jest z tobą, czy będą kibicować?
1: Będą kibicować.
0: Zobaczymy, co się zdarzy. Teraz muszę odkrząknąć, przepraszam. O, już mi lepiej. Czy już chciałbyś rozpoczynać?
1: Tak, nie ma sprawy.
0: Proszę uprzejmie, no to będzie...
2: Raz.
0: Ja teraz kręcę, a ty mówisz mi... Stop. Zatrzymało się, zatrzymało się, zatrzymało się.
1: O, niestety.
0: No wiesz co, nie masz takiej tragedii. Po prostu to jest...
2: Rosyjska ruletka.
3: Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

O, dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Du väntar.
1: Mezzoforte.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku od 9 do 12.
3: Piotr Metz.
4: Spec.
3: Od wielkich hec.

0: Chcesz głosować na HOP? Dzwoń 0700 060 22.
1: Chcesz głosować na Benz? Dzwoń 0700 060 33.
0: Lista HOP!

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Szlak wielkiej przygody prowadzi przez całą Polskę. Żółto-niebieski konwój RMF FM wraz z RMF Holandem wesołym miasteczkiem odwiedzi 61 miast. Wszędzie dotrze moc przygód, zabaw, konkursów, nagród, koncertów, supergwiazd polskiego rocka, dyskotek, laserów. Inwazja mocy.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Suhaj, programul Off the Wall. Ia muvie ce Suhaj, Off the Wall.
1: Nene!
0: Mar Suhaj!
1: Ne!
0: Suhaj!
1: Ne!
0: Suhaj!
1: Ne!
0: Suhaj! Suhaj! Suhaj! Suhaj! Lepi Suhaj ce Off the Wall. Programul po angielsku. Każdą niedzielę o 3:45 po południu zaprasza Marcin Jeszczemski i Charles Poe.
1: Nie!

0: 70 mm w filmie.
1: Język to wielki kocioł
2: na językach. Codziennie od 13.
3: Każda właściwie figura coś znaczy.
4: Na językach. Nie jest zbyt wiele konkretów.
5: To jest niemożliwe. Makaron robi się
2: na językach. Marzena Rogalska.

0: Tak, tak.
1: Cześć, Iza.
0: Cześć, Iza.
1: 536 zł i 42 grosze.
0: I 42 grosze powiedziała Iza. Skąd?
1: Za mało.
0: Podejrzewam, że... Słucham.
2: Halo, Józek z Krakowa.
0: Witaj, Józku. No to właściwie... Zresztą, no, słuchamy.
2: 536 i 43.
3: Hmm.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Sometimes in life you feel the fight is over.

I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

0: mind arranging a shooting shoot set of Mopas? I miss you like crazy. Na piątym Modern Talking, You My Heart, Your Own Song. Obudziłem mnie Venus 16 na czwartym. Na trzecim Black Azagi, Heartless. Na drugim powrót na listę Backstreet Boys, All I Have To Give. No i na pierwszym miejscu...
1: Hot Bands.
2: Marcin Jędrych bije wszelkie rekordy. Na głowę. Od poniedziałku do piątku od 18:00
1: lista Hot Bands.
2: Najlepsze notowania.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Scener wyborczy RMF FM.
1: Czy jest to radio, czy już jakiś obcy wywiad?
0: Na żywo z miejsc kampanii wyborczej. Dziś z Sejmu w Warszawie. Twój wybór, nasz program.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Pomaga, pomaga.
1: Panowie, pomaga.
2: 8 urodziny RMF FM.
3: To jest 8 razy za dużo.
2: 15 stycznia o 12 w południe urodzinowe wydanie
4: Radio Muzyka Fakty.
2: Poprowadzą wasi ulubieńcy z JW23. Pierwsze dziecko, które urodzi się w czasie tego programu, dostanie od nas urodziny.

0: Klasyka RMF FM.
1: Ze śmiechu ryczy ranny łoś, bo wesół jest, gdy dnieje. Ktoś nie śpi, by się śmiać mógł ktoś. To są zwyczajne dzieje.
2: Nie śpią Tadeusz Sołtys i Michał Kubik. Ni w 5, ni w 9. O poranku od 5 do 9.

0: Witajcie, mówi Michał Figurski. Przed nami wielkie emocje i wielkie pieniądze. Zapraszam do gry o 100 tysięcy złotych.
1: Radio Turniej. Pierwszy radiowy turniej wiedzy na żywo. Już od 11 września w RMF FM. Karty zgłoszeniowe dla zawodników każdy wtorek i piątek w Super Ekspresie.
0: Sprawdź, ile jest warta twoja wiedza. Czekam na wasze karty zgłoszeniowe.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Wasza muzyka. W sobotę od 17. Zamówienia od 14. Dzwońcie. Dzwońcie. 012-67-0020.
1: Takiego.
0: Przysyłajcie listy, e-maile i gołębie pocztowe.

0700 060 22. Głosujesz na Benz? Dzwoń 0700 060 33.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: musisz to dziecko!
1: Nie mam mowy!
2: Sprzątaj swój pokój!
0: Dajesz mi spokój, kobieto!
3: Byle to piąt.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Afryka. Od tego nagrania zaczęła się nowa era w polskim eterze. Przebój grupy Toto pojawił się jako pierwszy na antenie RMF FM 22 lata temu. Istnieje mnóstwo nagrań, które kojarzą mi się wybitnie z historią RMF-u. Two Princes, Spin Doctors, Creep, Radiohead, Dr. Dre ze słynnym cytatem Thank God It's Friday, którym zaczynałem spotkania w każde piątkowe popołudnie w czarnym piątku, ale przypomnę, dzisiaj nagranie, które pojawiło się w moim pierwszym programie w RMF FM, późną nocą z soboty na niedzielę, obok muzyki Red Hot Chili Peppers, The Waterboys, zaprezentowałem Satisfaction Rolling Stonesów.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: każde niedzielne przedpołudnie?
1: Szkółka niedzielna.
2: Narciarski weekend na Słowacji z krakowskim biurem podróży Ekoturist już w najbliższej szkółce niedzielnej.

0: 69 148
1: 4 na drugie. Brakło trochę.
0: 286.
1: Jak zwykle u nas od poniedziałku do piątku od 18 do 20.
0: 330.
1: Wasze hity i wasze kity, można w każdej chwili zdecydować się na to,
0: czy nagranie się podoba.
1: Czasem
0: więcej.
1: Denerwuje i złoży.
0: Jest tylko jeden taki facet. Nazywa się
2: Marcin Jędrych.
0: Od poniedziałku od 18 odpala Hop Benz.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Kiedy milczą świadkowie i archiwa, gdy podejrzani odmawiają zeznań, gdy szyfr wydaje się nie do złamania, wówczas z misją specjalną wyruszają Witold Lazar i Przemysław Skowron. Dlaczego strzelanie do bezbronnych uchodzi bezkarnie? Czy rządowe agencje mogą stać ponad prawem? Kto odpowiada za masakrę w Waco? Misja specjalna. We wtorek o 15 w RMF FM.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.
2: Up in here.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Gwiazdozbiór Smoka. Nowa muzyczna konstelacja RMF FM. W ten weekend w Gwiazdozbiorze Smoka kolejna znakomitość. Shakira. Zapraszamy na wywiad z gwiazdą i premierę jej nowej płyty. Marcin Jędrych przedstawia także nagrania, które wkrótce zjawią się na naszej antenie. W programie jak zwykle Dragony 2002. Szczegóły na www.interia.pl. Najbliższy Gwiazdozbiór Smoka w piątek o 20 w RMF FM.

Dzień dobry, Przemysław Skowron, czyli 1/4 ekipy porannego programu RMF FM Wstawaj Szkoda Dnia. Ja to kiedyś prowadziłem programy nocne na samym początku. Taka anegdota, zupełnie to wyparłem z umysłu, niedawno mi przypomniano dopiero, sam sobie przypomniałem. Na początku, jak kończyłem nocny program, rozpoczynał poranek duet Michał Kubik, Tadeusz Sołtys. Ja przez długi czas nie wiedziałem, który z nich jest który. A często zmienialiśmy się na antenie i bałem się,

żeby nie doszło do takiej konfrontacji, że ja nie wiem, który to jest Michał, a który to jest Tadeusz, a no, czułem się jako taki mały grząsił, się bałem zapytać tych dwóch panów, który jest który, żeby nie było na mnie. Ale wracając do nocnych programów, pamiętam z tamtego czasu szczególnie jedną piosenkę, Dire Straits, Brothers in Arms. Ktoś to kiedyś nieszczęśliwie przetłumaczył bracia w ramionach. To nie są bracia w ramionach. W każdym razie, puszczając nocą muzykę i prowadząc nocne programy, zawsze starałem się gdzieś tą płytę dorwać i ją wrzucić na antenę. I puszczałem dosyć głośno wtedy w studiu. My tu mamy takie potężne paczki po obu stronach stołu mikserskiego, więc je wtedy rozkręcałem do oporu i sobie słuchałem. No to w takim razie teraz, żebyście wy sobie posłuchali, polecam rozkręcenie paczek do oporu. Bardzo proszę, Dire Straits, Brothers in Arms.

0: uwaga, nastąpił akt włączenia grzanek.
1: Dzień dobry, RMF FM, witamy. No.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Poranny toster.
0: Grzanki twoje, grzanki twoje.
2: Tak.
0: Zauważyłeś?
2: Tak.
3: Obudzony jesteś?
0: Tak.
2: Tak.
0: Masz na imię?
2: Tak.
3: Adam. Powiedz, Adamie, o czym ty marzysz? O jakim sprzęcie? Do kuchni lub też łazienki?
2: No, lodówka by mi się przydała.
0: Lodówka. Adamie, powiesz, stop, maszyna ci odpowie, co wylosowałeś i eksplozja radości z tych dwóch piżam.
2: Stop.
5: Kuchenka gazowa.
0: O, kuchnia!
5: Od poniedziałku do soboty.

0: Uwaga. Poszły. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Witaj.
2: Poranny toster.
0: Ale ty jesteś ekspresowy. Jak masz na imię?
1: Marek.
0: Marek. W porządku. Będziesz musiał powiedzieć stop. Maszyna odpowie ci, co dla siebie wylosowałeś. Marek.
3: Miła w dotyku narzuta na łóżko.
0: Ciekawe, czy twoje łóżko skrzypi?
1: Żona skrzypi
0: łóżko. Bo wiesz, bo jak łóżko...
3: Od poniedziałku do soboty.

0: Uaz.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

W najbliższej szkółce niedzielnej nagrodą będzie wyjazd czteroosobowej rodziny do Hiszpanii od 16 do 25 maja.

0: Informuję centralę, że w radiostacji RMF FM działa superagent o kryptonimie Hop Benz. Prawdziwe nazwisko Marcin Jędrych. Codziennie odpala przynajmniej 20 hitów o dużej mocy rażenia. Słucha ich cała rzesza. Młodzieży. I nie tylko.
1: A, danke schön, lieber Hans. Sie sind sehr freundlich.
2: Lista Hop Benz. Stawka mocna jak życie. Od poniedziałku do piątku od 18 do 20 w RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: absolutnie nieludzki rekord. Padnie w najbliższą sobotę w programie i po zawodach.
1: Ile można znieść? Dowiedzą się dla Was Alina Kamińska i Paweł Pawlik. Słuchaj i po zawodach. Już w sobotę od 9 w RMF FM.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: me.
1: Uwaga, uwaga, wnimanie, attention. Dotyczy grzybiarzy.
2: Ups.
1: Na poligonie w Czerwonym Borze rozpoczęły się ćwiczenia w ostrym strzelaniu artyleryjskim.
2: Czekajcie, co mają do tego grzybiarze? To wojskowi celów poszukują?
1: Nie no, cela do nie mają, ale dlatego ostrzegają grzybiarzy, żeby nie zbierali grzybów. Aha. Na poligonie, bo tam mogą dostać, za przeproszeniem, odłamkowe.
2: Moim zdaniem borowiki z Boru powinni strzec poligon, żeby grzybiarze nie wchodzili, wiesz? Bo grzybiarze, wiadomo, kozaki. Rano wstają, coś na rozgrzewkę, na jedną nóżkę, drugą, kapelusz na głowę i wojna walą na grzyby, to kurka, nie ma żartów.
1: Że tak powiem, kurka, masz rację, wiesz? Masz rację. Ale wiesz, jakby ci wojskowi strzelali na poligonie...

0: Fragment broszurki metody oceny warunków zdrowotnych w szkołach zawodowych i warsztatach szkolnych. Mm. Taka jest broszurka.
1: Żeby trzeba być zdrowym, żeby się uczyć.
0: I tutaj jest na przykład tak. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
1: Jeszcze raz.
0: Proszę. Natryskownie powinny być usytuowane w zespole pomieszczeń sanitarno-higienicznych w sąsiedztwie szatni brudnej w warsztatach.
1: Mhm. Dobrze.
0: W ustępach powinny być oddzielne kabiny z miskami ustępowymi. Przewiduje się jedną miskę ustępową dla 20 dziewcząt i jedną dla 40 chłopców.
1: O matko. Czuję się źle. Czuję się źle. Aż mnie zaczyna boleć wszystko.
0: Dla tej samej liczby chłopców montuje się dodatkowo po jednej muszli naściennej.
1: Muszla naścienna.
2: Jak można siedzieć na ścianie?
1: A cóż za błyskotliwość, Amfi.
0: Ustępy...
1: Znam przypadki, że tak powiem, ta muszla naścienna
0: zadziałała.
1: Podobno znakomicie.
0: Ustępy
1: tylko
0: powinny być...
1: podejścia i ciśnienia.
0: Powinny być wyposażone w umywalki, w kratki ściekowe i krany ze złączką do węża.
1: Co?
0: Ze złączką do węża.
1: No, ja nie wiem jak ani po co, tak szczerze mówiąc. Znaczy złączka może być, no. Tak. Tylko do węża akurat.
0: Konieczna jest systematyczna dezynfekcja i utrzymanie bieżącej czystości, bla, bla, bla, bla, bla, bla.

0: Halo, halo, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Aśka mam na imię.
0: Aśka, jesteś strasznie rozbawiona.
1: Pierwszy raz się do was dozwonię.
0: No niesamowite, ale troszkę nie miałeś za dużo szczęścia dzisiaj. Halo, halo.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Andrzej, Katowic.
0: A chcesz jeszcze raz poczuć się milionerem?
2: Oczywiście, że chcę.
0: No to zacznijmy w takim razie tą grę. Teraz.
2: Stop.
0: I co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Ależ ten los jest złośliwy. Wiesz co, to po prostu jest skandal.
3: Rosyjska ruletka. Zagraj z nami od poniedziałku do piątku o 19:35.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Messenger za friko! Nie musisz mieć telefonu, dzwonimy też do budy. Od poniedziałku do czwartku po 20:00. W soboty!

Jak wygląda z bliska, jak się porusza, jak pachnie. Enrique Iglesias, macho wcielony. Przybywajcie na Kopiec Kościuszki w poniedziałek 28 lutego twarzą w twarz z Enrique Iglesiasem, gościem specjalnym listy Hot Bands.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: RMF Pola. Szalona kraina przygód. Wpływająca łódź i samochód wielkiego zdobywcy. Diabelski błęd, słonie, samoloty, karuzele, zakręcony helikopter, ujarzmianie dzikich zwierząt. Potężna dawka szaleństwa. RMF Poland. Wesołe miasteczko inwazji mocy. Codziennie od 12. Popołudnie mocnej zabawy. Kręcą RMF FM i...
1: Balzen. Oryginalna jakość. Najlepsza markiza w Polsce. Hit. Największy przebój rynku. Ogromny, wspaniały balzenowski świat.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF FM w każdą niedzielę o 16.50 prezentuje koncerty, których nie znacie i te, które poznać powinniście. Wielkie i małe gwiazdy uchwycone na żywo w różnych momentach swojej kariery. Wspaniała muzyka, jedyne i niepowtarzalne wykonania słynnych utworów. W każdą niedzielę o 16.50. Tylko w RMF FM. Muzyka z oklaskami.